palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny. Już nie boję się gruźb.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Plus. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
1: Wielki moment, ponieważ hejnał skomponowany tutaj przez pana Sławomira będzie wybrzmiewał z głośników Urzędu Miasta Bełchatowa o godzinie 17.37.
2: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
1: Stąd ta godzina, ponieważ w roku 1737 Bełchatów uzyskał prawa miejskie. To był przełomowy moment dla naszego miasta i właśnie w tej godzinie hejnał, który ma budować naszą lokalną tożsamość, ma przypominać, że jesteśmy bełchatowianami razem z panem Sławomirem, który jest ze mną, przekazał nuty, więc naprawdę jestem ogromnie zaszczycony tą wielkopomną chwilą i cieszę się, że tutaj w Bełchatowie będziemy również pielęgnować miłość do naszej małej ojczyzny, jakim jest miasto Bełchatów.
3: Czyli jesteśmy świadkami nowej świeckiej tradycji w Bełchatowie.
1: Jak najbardziej. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ zawsze o godzinie 17.37 hejnał będzie wybrzmiewał tutaj do serca naszego miasta na Placu Narutowicza, więc bardzo mam nadzieję, że również mieszkańcy miasta, ale i goście, którzy będą przyjeżdżać do naszego miasta, będą mogli usłyszeć nasz hejnał i zrozumieć, że no, bełchatowianie po prostu kochają swoje miasto.
3: Tak sobie myślę, że spora część bełchatowian, jeśli nie większość, nawet może nie wiedzieć, że Bełchatów ma swój hejnał.
1: No to myślę, że to jest dobry moment o tym, że się dowiedzą.

0: ponieważ będzie to przypominane codziennie, ale to jest bardzo ważne, ponieważ często pamiętamy i znamy przede wszystkim hymn nasz państwowy Mazurek Dąbrowskiego. Jest to bardzo i wzruszająca, ale i ważny hymn dla nas. A my również tutaj na naszym lokalnym rynku mamy hejnał sporządzony właśnie przez pana Sławomira, który napisał nuty, więc jest to coś takiego naszego i chcemy się tym pochwalić, ale zbudować też świadomość, a za pośrednictwem tego dźwięku również, mam nadzieję, tożsamość i przywiązanie do naszego miasta.
1: Proszę zdradzić kulisy, jak ten pomysł się rodził, żeby taki hejnał codziennie był grany w Bełchatowie.
0: Kulisy były takie, ponieważ na zaprzysiężeniu miałem okazję go usłyszeć. Potem było z okazji stulecia odzyskania praw miejskich, miałem okazję poznać pana Sławomira. Porozmawialiśmy o tym, więc stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo interesująca i ciekawa historia. Wiele miast nie ma swojego hejnału, my w Bełchatowie właśnie posiadamy, no i warto by było go zaprezentować mieszkańcom. Myślę, że Kraków czy inne miasta mają jakieś swoje tradycje w tym zakresie. Bełchatów będzie miał swój bełchatowski hejnał o 17.37.
1: Przechodzimy do głównego bohatera w sumie tego spotkania. Co pan dzisiaj czuje?
2: Co dzisiaj czuję? No ogromną radość, wzruszenie i dumę.
3: Sławomir Bartkiewicz, kompozytor bełchatowskiego hejnału.
2: To jest naprawdę wyjątkowy zaszczyt mieć możliwość skomponowania takiego sygnału dla miasta, właśnie hejnału, kiedy, tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, nie wszystkie miasta mogą się poszczycić posiadaniem takiego hejnału, więc to, że do mnie trafiło takie zlecenie jako mieszkańca Bełchatowa, to tym bardziej wielki taki zaszczyt. I od samego początku, jak tylko dostałem to zlecenie, to na początku, jako młody student byłem, właściwie już po studiach, ale byłem taki troszkę przejęty, że to należy zrobić bardzo starannie, bardzo dokładnie i z taką należytą pieczołowitością. I tak też zrobiłem, żeby się przyłożyć do tego zadania, żeby wykonać je najlepiej, najstaranniej jak.
1: Proszę przypomnieć, kiedy powstał ten hejnał? Czy sporo czasu panu zajęło tworzenie tego hejnału?
2: Hejnał powstał w 1997 roku, czyli już niedługo będziemy mieli 30-lecie tego wydarzenia. Dostałem takie zlecenie od ówczesnego prezydenta, ale bezpośrednio do mnie się zwrócił dyrektor muzeum, pan Bogusław Dziedzic, z takim zadaniem. Dostałem dwie kasety takie magnetofonowe z tymi hejnałami tych różnych miast w Polsce, żeby sobie jak gdyby nabrać takiego oglądu ogólnego muzycznego na ten temat. Szczerze mówiąc, chyba ich wszystkich nie przesłuchałem, bo w trakcie już miałem swój własny pomysł, swoją własną wizję na ten hejnał. Wiadomo, że jeżeli chodzi o hejnały, to wszyscy znają na pewno hejnał Zwierzę Mariackiej, czyli hejnał Krakowa. Napisałem wtedy 5 różnych hejnałów. Jeden z nich był bardzo podobny do tego Mariackiego, Zwierzy Mariackiej. Oczywiście bardzo nie chciałem, żeby ten został wybrany, bo to było tylko po to, żeby mieszkańcy mogli sobie wyrobić taki osąd własny, tak jak słuchali tych różnych 5 hejnałów, bo wtedy jeszcze istniało Radio Bełchatów, więc przez pewien czas była taka promocja specjalna, gdzie codziennie te hejnały, te 5 moich sygnałów było prezentowanych i z tego sobie radiosłuchacze mieli wybrać ten jeden. Był tutaj przed Miejskim Domem Kultury też taka jedna niedziela, taki jeden happening, takie wydarzenie, kiedy te wszystkie sygnały kolega mój Trębacz grał po kolei i ludzie też sobie wybierali i Rada Miasta też miała z tych 5 wybrać ten jeden. Szczerze mówiąc, wybrali ten, który mi się najbardziej marzył, właśnie ten, który jest tym sygnałem zatwierdzonym, ten, do którego, że tak powiem, najbardziej się przyłożyłem i najbardziej mi zależało, żeby to ten był tym hejnałem.
1: I po raz codziennie będą go słyszeć mieszkańcy Bełchatowa i goście.
2: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład ten sygnał. Bo mówię, jest bardzo dużo hejnałów miast, których my po prostu kompletnie nie znamy. Ale mam nadzieję, że mieszkańcy Bełchatowa zapamiętają.

0: Wie pan, co to była za melodia?
1: Nie wiem, nie powiem.
0: Bo tak się pan przysłuchiwał?
1: Taki hejnał jakiś.
0: No to jest hejnał, Bełchatowa.
1: Bełchatowa. No to tak, no mi się wydaje, że to chyba raczej by było to możliwe, dlatego że to wiadomo, w Bełchatowie, no to jak może być inny hejnał grany, tym bardziej, że przed urzędem miasta, nie? Także to jest wiadomo już.
0: No to teraz będzie grany codziennie.
1: Tak?
0: Tak.
1: No to super. No to będzie wiadomo, że coś nowego.
0: Tak sobie myślę, że nie każdy wie o tym, no, że w ogóle Bełchatów ma swój hejnał.
1: No. Właśnie. O to chodzi, że to trzeba normalnie to, jak to się mówi, nagłośnić.
0: Propagować.
1: Tak, żeby każdy wiedział normalnie.

0: Że wyodróżniał, nie?
1: Najsłynniejszy to ten z Krakowa, ale może też mieszkańcom przypadnie do gustu.
0: No też możliwe, że... Nie no, w sumie to tak wpada w ucho.
1: Wpada w ucho?
0: Tak jest, no.
1: Pomysł dobry.
0: Dobry.
1: Słyszeliście hejnał?
2: Jasne.
3: Oczywiście.
1: No i co, jakie wrażenia?
2: No, bardzo czołowe wydarzenie, tak bym powiedział.
4: No, bardzo taka ciekawa, historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
1: A melodia fajna?
2: No, to jest
4: fajna.
1: W ogóle wiedzieliście wcześniej, że Bełchatów ma swój hejnał?
2: No nie, ja nie wiedziałem jeszcze.
4: Też chyba nigdy nie miałem okazji, żeby się w ogóle dowiedzieć, że taki hejnał w ogóle jest, bo nikt też nie grał jak to przed dzisiaj.
1: A teraz będzie można codziennie posłuchać Bełchatowie.
4: No, myślę, że to jest fajna inicjatywa, podoba mi się.
5: To było naprawdę cudowne wydarzenie i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam w nim po prostu uczestniczyć.
1: A dlaczego to jest dla Ciebie tak ważne?
5: No bo uważam, że całe nasze miasto jest po prostu ważnym miejscem, w którym no po prostu żyjemy przez pewien okres swojego życia i to jest wydarzenie, w którym każda osoba, która mieszka w Bełchatowie, powinna uczestniczyć.
1: Czyli im więcej takich symboli, z którymi można się utożsamiać w Bełchatowie, tym lepiej.
5: Tak.
6: O szczegóły pytał Rafał Różycki.
7: SK Łódź.
6: To będzie noc pełna wrażeń, nie tylko muzea, ale w sumie ponad 30 łódzkich instytucji szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, także na te co dzień niedostępne, w sobotę 16 maja. Zaplanowano wiele atrakcji, na przykład w Muzeum Włókiennictwa będzie można siedzieć, leżeć, a nawet grać na eksponatach. A Sąd Okręgowy w Łodzi przygotował inscenizację historycznego procesu. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
8: Na Noc Muzeów warto założyć wygodne buty. I mówię to tu dlatego, że widzę, że pani dyrektor w tych szpilkach, po tych kocich łbach, tak ledwo, chociaż doświadczenie tutaj wszyscy mają.
9: Tak, no doświadczenie robi swoje i jakoś rzeczywiście dość sprawnie poruszam się już nawet w butach na obcasie po bruku. Natomiast rzeczywiście polecam założenie wygodnego obuwia, tak żeby noga była stabilna, bo u nas właściwie większość terenu to są kocie łby tak zwane. Więc myślę, że żeby uniknąć jakichś niewygodności, to dobrze mieć ze sobą na przykład trampki.
8: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest oblegane tak naprawdę na co dzień, bo kiedy byśmy tu nie przyszli, to zawsze jest bardzo dużo zwiedzających. Przyjeżdżają goście z kraju i ze świata. Te maszyny cały czas są w ruchu. Dużo się dzieje też w willi tutaj na terenie skansenu, miejsce relaksu, ale ta Noc Muzeów jest wyjątkowa.
9: Noc Muzeów zawsze dla muzealników ma pewną magię, bo to jest ten moment, kiedy właściwie jedyna noc w całym roku, kiedy mamy możliwość spotkania się face to face z naszymi odbiorcami. W większości przypadków my, jako pracownicy merytoryczni muzeum, po prostu siedzimy za biurkami, pracujemy w takiej biurowej pracy, wykonujemy swoje zadania związane z muzealnictwem, ale to jest ta noc, kiedy tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy na wystawach i mamy kontakt z państwem, z ludźmi, którzy do nas przychodzą. To jest naprawdę super doświadczenie, bo ten dialog myślę, że jest bardzo ważny i on naprawdę mocno procentuje.
8: Czyli wszystkie ręce na pokład?
9: Wszystkie ręce i nogi nawet na pokład. Tak, zdecydowanie tak.
8: Co przygotowaliście?
9: W tym roku po raz pierwszy będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeum wystawę Ostatnie Lato, już znaną części łodzian, ale to jest pierwsza Noc Muzeów z tą wystawą i myślę, że mam nadzieję, że będzie to hit, bo jest to też wystawa, która zachęca do takiego zatrzymania się. Można tam odpocząć na szeslągu, posiedzieć. To jest wystawa, która tak naprawdę powoduje, że wszystkie muzealne zakazy znikają. Te wszystkie zakazy nie dotykać, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać, one tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie. Można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
8: A domki nasze ukochane będą czynne?
9: Oczywiście, domki są absolutne must see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście domki, czyli wystawa łódzkie mikrohistorie, ludzkie mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie żyli od XIX wieku do właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
8: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy. I to jest cudowne.
9: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków, a nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie odpowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
8: A czy uruchomicie maszyny?
9: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście

0: się prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest to absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne Krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
1: A wystawy czasowe?
0: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny. Natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
1: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do Was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
0: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Aneta Dalbier, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Noc Muzeów.
2: Przygotowanych jest tych niespodzianek co niemiara, to znaczy na pewno inscenizacja historycznego procesu drugiego, ślepego Maxa jest arcyciekawa, ale oprócz tego warsztaty z technikiem kryminalistyki, odciski palców, ślady na miejscu zbrodni, a dla tych, którzy lubią wszelkie gry, będzie gra terenowa. Po sądzie będziemy szli takim, szukając sądowych detali, no i będziemy docierać tym sposobem do informacji i miejsc, do których normalnie byśmy nie dotarli. Także mam nadzieję, że to będzie też coś takiego nowego i żywego, tak?
1: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
2: W Noc Muzeów absolutnie te względy bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą przechodzić, tak?
1: Czego nie wolno wnieść?
2: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść. Znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na teren sądu. Ta bramka jest taka jak na lotnisku, prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach.
3: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Wstęp jest wszędzie bezpłatny. Szczegółowy wykaz atrakcji jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce Kultura Łódzka Noc Muzeów.
4: SK Łódź News.
3: Będzie noc pełna wrażeń. Nie tylko muzea, ale w sumie ponad 30 łódzkich instytucji szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, także ten na co dzień niedostępne. W sobotę 16 maja zaplanowano wiele atrakcji. Na przykład w Muzeum Włókiennictwa będzie można siedzieć, leżeć, a nawet grać na eksponatach. A Sąd Okręgowy w Łodzi przygotował inscenizację historycznego procesu. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
1: Na Noc Muzeów warto założyć wygodne buty. I mówię to tu dlatego, że widzę, że pani dyrektor w tych szpilkach po tych kocich łbach tak ledwo, chociaż doświadczenie tutaj wszyscy mają.
0: Tak, no doświadczenie robi swoje i jakoś rzeczywiście dość sprawnie poruszam się już nawet w butach na obcasie po bruku. Natomiast rzeczywiście polecam założenie wygodnego obuwia, tak żeby noga była stabilna, bo u nas właściwie większość terenu to są kocie łby tak zwane, więc myślę, że żeby uniknąć jakichś niewygodności, to dobrze mieć ze sobą na przykład trampki.
1: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest oblegane tak naprawdę na co dzień, bo kiedy byśmy tu nie przyszli, to zawsze jest bardzo dużo zwiedzających. Przyjeżdżają goście z kraju i ze świata. Te maszyny cały czas są w ruchu. Dużo się dzieje też w willi, tutaj na terenie skansenu, miejsce relaksu. Ale ta Noc Muzeów jest wyjątkowa.
0: Noc Muzeów zawsze dla muzealników ma pewną magię, bo to jest ten moment, kiedy właściwie jedyna noc w całym roku, kiedy mamy możliwość spotkania się face to face z naszymi odbiorcami. W większości przypadków my, jako pracownicy merytoryczni muzeum, teraz siedzimy za biurkami, pracujemy w takiej biurce.

0: nowej pracy, wykonujemy swoje zadania związane z muzealnictwem, ale to jest ta noc, kiedy tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy na wystawach i mamy kontakt z Państwem, z ludźmi, którzy do nas przychodzą, co jest naprawdę super doświadczeniem, bo ten dialog myślę, że jest bardzo ważny i on naprawdę mocno procentuje.
1: Czyli wszystkie ręce na pokład?
0: Wszystkie ręce i nogi nawet na pokład. Tak, zdecydowanie tak.
1: Co przygotowaliście?
0: W tym roku po raz pierwszy

0: znikają. Te wszystkie zakazy nie dotykać, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać, one tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie. Można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
1: A domki nasze ukochane będą czynne?
0: Oczywiście, domki są absolutnym must see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście domki, czyli wystawa ludzkie mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie, jeżeli od XIX wieku, to właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
1: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy. I to jest cudowne.
0: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków. A nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie opowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
1: A czy uruchomicie maszyny?
0: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest to absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne Krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
1: A wystawy czasowe?
0: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny. Natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
1: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
0: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że często jest, bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Noc Muzeów.
2: Przygotowanych jest tych niespodzianek co niemiara, to znaczy na pewno inscenizacja historycznego procesu drugiego, ślepego Maxa, jest arcyciekawa, ale oprócz tego warsztaty z technikiem kryminalistyki, odciski palców, ślady na miejscu zbrodni, a dla tych, którzy lubią wszelkie gry, będzie gra terenowa. Po sądzie będziemy szli takim, szukając sądowych detali, no i będziemy docierać tym sposobem do informacji i miejsc, do których normalnie byśmy nie dotarli. Także mam nadzieję, że to będzie też coś takiego nowego i żywego, tak?
1: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
2: W Noc Muzeów absolutnie te względy bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? No jednak sąd cały czas pozostaje sądem. Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą przechodzić, tak?
1: Czego nie wolno wnieść?
2: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych. Znaczy jakaś tam pewnie woda mineralna to przejdzie, tak? Żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść. Znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na teren sądu.
1: Jest taka bramka jak na lotnisku.
2: Tak, Ta bramka jest taka jak na lotnisku, prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach z normalnymi

0: podręcznymi bagażami będzie można normalnie wejść, tylko one będą musiały być prześwietlone, tak jak i człowiek.
1: A buty trzeba będzie zdjąć?
0: Nie, nie trzeba będzie zdjąć butów i nie trzeba będzie zdejmować pasków. I obserwujemy często taki odruch, że ludzie jak zbliżają się do bramki, to zaczynają się rozbierać. Nie trzeba się u nas rozbierać. Prześwietlamy wszystkich w ubraniu, tak? Tylko bagaż trzeba odłożyć osobno.
1: Do zobaczenia w sądzie w Noc Muzeów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Agnieszka Cesarz-Cerska, Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Sport i historia zamiast wulgaryzmu i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
3: Inicjatywa polega na tym, żeby zwalczyć wandalizowanie przystanków autobusowych. Filip Derwenda, mieszkanie z miasta. Też podkreślić historię naszego miasta pod kątem historycznym, jak i sportowym. Przede wszystkim postacie historyczne. Piotrków ma ogromny wkład w historię Polski, który dzisiaj jest w większej mierze niewidoczny, więc tutaj dobrym pomysłem byłoby właśnie pokazać wiele postaci historycznych, jak na przykład Irena Sendlerowa, która wychowała się w naszym mieście. Tak naprawdę jest mało miejsc, które to pokazują. Tutaj też chciałbym podkreślić, że to jest dobra okazja, żeby podkreślić nasze współczesne sukcesy sportowe, między innymi, i podziękować piotrkowskim sportowcom za to, jak reprezentują Piotrków w Polsce i za granicą. Tutaj mam na myśli takie dyscypliny jak tenis, piłka ręczna czy zapasy. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład Kamil Majchrzak, który, jak wiemy, no, świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Następnym tutaj przykładem tutaj ze świata sportu są na przykład piłkarki ręczne Piotrkowi czy zapaśnicy AKS-u. A tak jak mówiłem, jeśli chodzi o postacie historyczne, to tutaj dobrym przykładem jest Irena Senderowa. Dobrym przykładem jest również to, że Piotrków był pierwszym gettem żydowskim w okupowanej Europie, gdzie niestety to ogromne wydarzenie historyczne, oczywiście bardzo smutne, nie jest nigdzie tak naprawdę widoczne w mieście. Wstępnie uzyskałem pozytywny odbiór od władz miasta, natomiast czekam na konkretne działania w najbliższym czasie. Koszty wbrew pozorom byłyby stosunkowo małe, ponieważ projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, między innymi z szkół. I tutaj tak naprawdę jednym kosztem byłyby materiały do realizacji projektu, więc tutaj mam między innymi na myśli farby, materiały malarskie, co długoterminowo mogłoby oszczędzić miastu spore koszty związane z naprawą tych przystanków po wandalizmie.
4: Uważam, że każda inicjatywa, każdy pomysł jest godny rozważenia i godne uwagi. Agata Wypych, Zarząd Drugi Utrzymania Miasta Piotrkowie Trybunalskie. Akurat bardzo mi się ten pomysł podobał. Uważam, że to byłoby ciekawe, jakieś inne. Tylko od razu niestety muszę powiedzieć, że mam w głowie konsekwencje umieszczenia na przykład jakiejś podobizny osoby zasłużonej, powszechnie szanowanej, i konsekwencje tych aktów wandalizmu, które się w tej chwili dzieją. Czy samo jakby umieszczenie wizerunku osoby zniechęci taką osobę do zniszczenia tej wiaty, czy do zrobienia jakiegoś dodatkowego malunku, napisu, który by w pewien sposób deprecjonował tą osobę i mógłby na przykład urazić pamięć tej osoby. Tego się po prostu obawiam.
5: Piotrków generalnie jest zaniedbany, bardzo zaniedbany, i to się dzieje tak ostatni rok, dwa lata, ja obserwuję, bo często jeżdżę i chodzę, że po prostu jest brudno. Wandalizm to jest jeszcze osobna historia.
6: To nie jest przyjemnie ani siedzieć, ani patrzeć na to.
5: No nie wiem, czy jest jakaś rada. No, zwrócenie uwagi, nawet jakbym była świadkiem, nie wiem, czy wiele da. Wezwanie Straży Miejskiej, być może częste patrole. Natomiast rzeczywiście, no, musimy zacząć od siebie. Jeżeli my nie będziemy dbać o porządek i będziemy rzucać śmieci, no to będzie brudno, bo nie tam jest czysto, gdzie jest wielu sprzątających, tylko gdzie jest wielu dbających o tą czystość. Taka jest moja refleksja.
2: A tematem zajął się Rafał Różycki.
7: SK Łódź.
2: Najlepsze filmy dokumentalne i spotkania z twórcami od 8 do 17 maja w kinie NCKF Budzki na C1 odbędzie się festiwal Millennium Dogs Against Drag Gravity.
8: Dlaczego to jest ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o kino?
9: Millennium Dogs Against Gravity jest największym festiwalem filmu dokumentalnego w Polsce. Monika Głowacka, zastępca dyrektora EC1 do spraw Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To jest kino przekrojowe, tak właściwie prezentujące wszystko to, co dzieje się w filmie dokumentalnym na świecie. To jest opowieść o współczesności, o tym, jakie problemy nas dotykają, opowiedziana przez historię

0: naszych bohaterów, bohaterów filmów prezentowanych w ramach wielu sekcji.
1: Ile projekcji zobaczymy?
0: Łącznie będzie 75 filmów zaprezentowanych na tegorocznej łódzkiej edycji. To będzie aż 11 sekcji tematycznych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie sekcja Bohaterowie i bohaterki są wśród nas. Kobiety zmieniają świat w imię ojca i syna, historie intymne, fetysze i kultura, mistrzowie i mistrzynie. Tutaj też zwracam na tę sekcję szczególną uwagę, bo będą zaprezentowane dwa tytuły. Najnowszy tytuł Wernera Herzoga i najnowszy tytuł Ruth Beckerman, wielokrotnie nagradzanej na festiwalach czy w Berlinie, czy w Locarno. Będzie też spotkanie z Ruth Beckerman, która nas odwiedzi. To są także sekcje takie jak Klimat na zmiany, sekcja towarzysząca temu festiwalowi już od jakiegoś czasu. Także serdecznie zapraszam.
1: Jakie jeszcze inne wydarzenia towarzyszące nas czekają?
0: Czekają nas specjalne wydarzenia, oprócz spotkań z gośćmi, których też będzie wiele i zachęcam serdecznie, bo to będą spotkania zarówno z reżyserami prezentowanych filmów, ale też z bohaterami. Także przygotowaliśmy ofertę specjalną, wydarzeniową, między innymi towarzyszącą sekcji muzycznej. Będą organizowane koncerty w naszych przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Kawiarni Przypadek, ale też w Centrum Komiksu i Treści Interaktywnej. Będą też spacery leśne, które będą towarzyszyć również jednemu z tytułów. Spacery z psychologiem, spacery, które dają nam oddech i takie odcięcie się od pędzącego świata, spojrzenie bardziej w głąb siebie. I także warsztaty, które będą organizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, też dedykowane zarówno dokumentowi, ale też prezentacji literatury w dokumencie. Zapraszam serdecznie. W dniach 8-17 maja czeka nas największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce. Wiele różnorodnych tytułów, wiele emocji, dużo ciekawych historii, zarówno tych bardzo intymnych, jak i tych opowiedzianych o tym, co tu i teraz, co dzieje się współcześnie na świecie. Także bardzo serdecznie zapraszam do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, do kin NCKF.
2: Więcej szczegółów znajdziecie na mdag.pl, a informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński.
3: SK Łódź News.
2: Podczas gdy w całej Polsce demografia zmusza samorządy do zamykania kolejnych szkół, w tym miejscu idą pod prąd. W gminie Bełchatów placówki nie tylko zostają, ale rosną w oczach. Jedna ze szkół, a konkretnie w domie Jechowicach, właśnie została powiększona. Kolejne takie inwestycje są już w drodze. Rafał Różycki.
4: Panie wójcie, no bardzo ważny moment dla Domiechowic, ale tak naprawdę dla całej gminy Bełchatów.
5: Oczywiście, długo na niego czekaliśmy.
6: Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów.
5: Otwarcie pierwszego gminnego żłobka w gminie Bełchatów, ale również otwarcie tej części przebudowanej nowej szkoły. Duża część, duża inwestycja, jedna z największych inwestycji oświatowych w naszej gminie. Cała część stara, tak zwana tysiąclatka, została gruntownie przebudowana. Zostało dobudowane nowe skrzydło, nowa sala do ćwiczeń, fitness, cały ciąg, można powiedzieć, nowoczesny, szatnie. Bardzo dużo tutaj się zmieniło, bardzo dużo, wraz z samym anturażem zewnętrznym.
7: Nasza szkoła od lat borykała się z brakiem miejsc.
6: Aleksandra Fornalik, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Domiechowicach.
7: Na szczęście władze samorządowe doszły do takiego wniosku, że trzeba to zmienić, stąd decyzja o rozbudowie i rzeczywiście jest to bardzo trafna decyzja, bo nie byłoby szans, żebyśmy się mieścili. Mamy po dwa oddziały w każdej z klas. Dodatkowo przedszkole, oddziały przedszkolne, więc tutaj rodzice chcą, żeby dzieci uczyły się w naszych murach. No i myślę, że dzieci również, skoro mamy prawie 400 osób tutaj, 400 dzieciaków. Całe skrzydło, w którym znajdują się sale, gabinety dyrektora, wicedyrektora, sekretariaty, plus jeszcze sala fitness, piękna salka, w której będzie można prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej czy w mniejszych grupach w tych klasach młodszych. Naprawdę były lata, kiedy musieliśmy przerobić na przykład bibliotekę, w zasadzie z czytelni, wyłuskać pomieszczenie, żeby tam powstała klasa, dwa pokoje nauczycielskie zostały zamienione na klasy, więc było niełatwo, ale sobie poradziliśmy.
6: Jakie wrażenia?
8: No bardzo dobrze. Jestem bardzo zaskoczony, że taki aż podstęp, jak pamiętam, jak ta szkoła była

0: wcześniej taka, bardzo tak powiedzmy, już stara jakby, ale teraz to mam nadzieję, że będziemy się dobrze uczyć i ta szkoła będzie no, jedną z najlepszych, tak powiem.
1: Nasz chce się przychodzić do szkoły?
0: Tak.
1: I uczyć?
0: Tak.
1: Jak wy to robicie? Bo wiemy, jaka jest tendencja w kraju. Wiemy, jaka jest demografia. Raczej szkoły są zamykane, a wy je rozbudowujecie.
2: Nam, panie redaktorze, przybyło za ostatnie 6 lat ponad 1580 mieszkańców. To się z tym wiąże też i dzieci. Korzystamy z tzw. migracji wewnętrznej między miastem a gminą. Ludzie po prostu chcą do nas przychodzić, chcą u nas mieszkać, chcą u nas kształcić nasze dzieci.
1: Pierwsza szkoła rozbudowana, a to dopiero początek.
2: Oczywiście dzisiaj podpisałem dokumenty na właśnie otwarcie przetargu na rozbudowę kolejnej szkoły w Janowie oraz procedujemy kolejną dokumentację na szkołę w Dobrzelowie.
1: Czyli razem trzy szkoły, tak?
2: Trzy szkoły, tak.
1: Jakie są największe zalety takiej inwestycji, takiej rozbudowy szkoły?
2: No, inwestujemy w młode pokolenie, w przyszłość naszego narodu. To jest oczywiście rzecz, którą nie da się tego wycenić, ale też tworzymy w społecznościach lokalnych miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać, gdzie mogą sportowo uczestniczyć, nie tylko sama edukacja.
1: A inne samorządy nie ukrywają zaskoczenia, gdzie faktycznie jest ten problem. Te szkoły trzeba zamykać, a jak mówię, wy idziecie w zupełnie innym kierunku.
2: Dlatego, że mamy tą świadomość, że raz zamknięta szkoła, bardzo ciężko już ją odtworzyć. Kiedy ona się tam zamknie, to środowisko zaczyna obumierać. Też moglibyśmy szkołę w Dobiecinie, w Łękawie, może nawet w Janowie też myśleć o ich zamknięciu. Nie idziemy w tą stronę, idziemy w kierunku otwarcia. Będzie tak, że te szkoły będą pełne dzieci. Pamiętajcie, że jesteśmy na obrzeżach miasta. My po prostu gwarantujemy dobrą edukację w bardzo dobrych warunkach lokalowych, dobry sport. Mieszkańcy z miasta też chcą do nas przychodzić.
1: No musi cieszyć oko kuratora oświaty taki widok, czyli oddanie przebudowanej, rozbudowanej szkoły, a także żłobek.
3: To powiem krótko, na pewno.
1: Arkadiusz Kubik, łódzki wicekurator oświaty.
3: Dlatego, że świadczy to o tym, że organy prowadzące dbają bardzo mocno o to, aby tą swoją substancję lokalową, infrastrukturę oświatową, edukacyjną rozbudowywać. To bardzo cieszy.
1: Raczej dochodzą do nas zupełnie inne sygnały, że kolejne samorządy są zmuszane te szkoły zamykać. Tutaj w drugą stronę.
3: Tym bardziej trzeba się cieszyć, że inwestują w edukację, inwestują w infrastrukturę i w środki dydaktyczne, no, korzystając też ze źródeł zewnętrznych. To jest bardzo, bardzo istotne. No choćby dlatego, że społeczność lokalna, ludzie, którzy mieszkają na terenie danej gminy, mają blisko swoją własną szkołę. To buduje w jakiś sposób też pewną solidarność lokalną. Ludzie utożsamiają się z miejscem, w którym żyją, w którym mieszkają. To są czynniki, no takie w tym wypadku bardzo mocno prospołeczne.
4: Gminę stać na duże inwestycje w edukację. Od kilku lat na jej terenie znajduje się elektrownia Bełchatów, która płaci ogromne podatki i zasila gminny budżet.
5: SK Łódź.
4: Działają prewencyjnie, ale też pozwalają zatrzymywać i karać tych, którzy podrzucają odpady na terenach zielonych. W Łodzi działa prawie 30 fotopułapek. Ustawiane są tam, gdzie tworzą się dzikie wysypiska. Problemu jednak nie rozwiązują. Miasto rocznie wydaje 3 miliony złotych na usuwanie takich wysypisk parków.
6: Im więcej fotopułapek, tym czystsze miasto, uważa radny Damian Raczkowski.
7: Te fotopułapki przynoszą efekt, ponieważ one po prostu odstraszają.
6: Każda fotopułapka robi tysiące zdjęć. Przejrzenie takiego materiału to dopiero początek śledztwa, przyznaje Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
8: I jeżeli funkcjonariusz ujawni osobę, która zaśmieca teren, no to wówczas jest ona wzywana i rozliczana.
6: A rozliczenie to zwykle zaledwie 500 zł mandatu.
9: Niestety te kary są śmiesznie niskie.
10: Powinniśmy również być odpowiedzialnymi mieszkańcami i reagować.
6: Możemy na przykład zadzwonić do służb, gdy widzimy, że ktoś w parku podrzuca worki z odpadami.
7: Wiosna przyszła nie tylko pogodą, jak widać, ale też do naszych domów i mieszkań. Jak zawsze wiosenne porządki, czyli zarówno sprzątanie mieszkań, jakieś remonty, zmiana opon w aucie, jakieś robótki w ogrodzie, budowa, wymiana, remont, tak jak powiedziałem, więc tutaj apelujemy o to dzisiaj, żeby te śmieci, które z takich właśnie czynności się biorą, jakieś stare meble, konstrukcje, pojemniki po farbach czy gruz i tak dalej, żeby nie zostawiać tego na śmietnikach osiedlowych, spółdzielczych czy wspólnotowych, tylko wykorzystać do tego pszoki, które w naszym mieście funkcjonują, których mamy, przypomnę, 4, które właśnie po to zostały zbudowane i po to są mieszkańcom służą, żeby od nas za darmo tego typu śmieci odbierać. Takie wyrzucanie opon, czy wyrzucanie gruzu, czy wyrzucanie starych mebli pod wiaty, czy pod pergole na osiedlach, no niezbyt to potem ułatwia, bo to i tak trafia potem do jednego worka, a łatwiej jest to spakować na auto, takie worki śmieci i wywieźć po prostu do pszoków, gdzie z otwartymi rękoma i za darmo można takie śmieci wyrzucić. W godzinach pracy oczywiście

0: Krzoków. Tam też można wywieźć wszystkie rzeczy związane z pracami w ogrodach, ponieważ też cały ten kwestie kompostów, roślin, ziemi też w pszokach, pszoki przyjmują. Tak samo kwestie ciuchów, materiałów, co też jest problematyczne, bo to nie mamy selektywną zbiórkę odpadów od kilku miesięcy, też ciuchy i materiały takiego codziennego użytku też podlegają selektywnej zbiórce odpadów, więc informujemy i też promujemy to, żeby po prostu z pszoków korzystać. Nic to nie kosztuje, a zawsze pomagamy zarówno środowisku, jak i pomagamy wszystkim innym mieszkańcom i wspieramy po prostu selektywną zbiórkę odpadów i pszoki wszystko przyjmą z otwartymi rękoma.
1: Pszoki się cieszą dużym zainteresowaniem.
2: Radny Marcin Chęcz.
1: I też tutaj jest, one są ogólnodostępne. One mają bardzo długi czas pracy, bo to jest od godziny 7 aż do 19. W soboty także można przywieźć śmieci od godzin porannych aż do godziny 14. Także no, tutaj trudno powiedzieć, że jakoś któremuś z mieszkańców te godziny pracy nie pasują. Pszoki są otwarte, choć nie każdy pszok przyjmuje każdy typ śmieci, dlatego warto wcześniej upewnić się na stronie urzędowej, czy akurat te nietypowe śmieci, które my wywozimy, akurat są odbierane w danym punkcie. To są zazwyczaj, tak można powiedzieć ogólnie, że każdy pszok przyjmie meble, które chcemy wywieźć, przyjmie opony. Każdy mieszkaniec ma prawo jeden komplet opon raz do roku oddać do pszoku. Odpady budowlane, środki medyczne, odzież. Także wszystko to, co nie powinniśmy zostawiać w tradycyjnych śmietnikach, a tym bardziej nie powinniśmy wyrzucać na tereny wokół miasta, na tereny zielone, bo niestety taki proceder też występuje.
3: Straż Miejska w Łodzi posiada 26 fotopułapek, które są montowane w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zaśmiecenia terenu. Tam, gdzie tworzą się tak zwane dzikie wysypiska. Oczywiście fotopułapka jest montowana, jeśli ta infrastruktura wokół miejsca, które jest zaśmiecane, temu sprzyja. A więc są na przykład drzewa, gdzie można swobodnie taką fotopułapkę zamontować, tak aby no, nie była ona widoczna dla osób, które te śmieci podrzucają. Taka fotopułapka w ciągu okresu, kiedy jest zawieszona, wykonuje bardzo dużo zdjęć, to jest nawet kilka tysięcy zdjęć. Później te zdjęcia są przeglądane i jeżeli funkcjonariusz ujawni osobę, która zaśmieca teren, no to wówczas jest ona wzywana i rozliczana za wykroczenie, które popełniła. I tutaj, jeżeli chodzi o zaśmiecanie miejsca publicznego, to funkcjonariusz może nałożyć mandat na kwotę 500 zł, skierować wniosek do sądu o ukaranie, no czy też daną osobę pouczyć. Oczywiście obliguje ją zawsze do tego, aby uprzątnęła zaśmiecony teren.
4: Dane mówią bardzo jasno, że nasze miasto rocznie wydaje około 2-3 miliony na sprzątanie nielegalnych dzikich wysypisk odpadów.
2: Radna Maja Włodarczyk.
4: To jest duża kwota, ale wydaje się być ona jeszcze większa, jak pomyślimy sobie, że te pieniążki pochodzą z naszych podatków, czyli tak właściwie faktycznie bezpośrednio z naszych kieszeni. No i wydaje się być jasnym, że taką kwotę 2-3 miliony złotych moglibyśmy w Łodzi zagospodarować znacznie bardziej odpowiedzialnie, chociażby na przykład w taki sposób jak budowanie nowych parków, czy jakichś tam drobnych miejskich inwestycji, albo przekazać szkołom, dla których często takie 2-3 miliony mogą naprawdę dużo zmienić i dużo pomóc. Powinniśmy również być odpowiedzialnymi mieszkańcami i reagować, jak takie dzikie wysypiska śmieci widzimy, ponieważ istnieją drogi na to, żeby taką reakcję podjąć. Są one dwie najprostsze. Jedna to jest taka, że takie dzikie wysypisko można zgłosić do nas, do radnych. My mamy środki na to, żeby takie wysypisko w sposób szybki usprzątnąć. To też bardzo pomaga służbom, ponieważ oni też czasami po prostu nie wiedzą, że taka sytuacja ma miejsce. Gdzieś tam dzięki naszym interwencjom mogą szybko zadziałać. Ale również na naszej stronie Urzędu Miasta Łodzi jest formularz kontaktowy, w którym w sposób bardzo łatwy i bardzo szybki możemy po prostu zgłosić, że taka sytuacja ma miejsce i to też na pewno usprawni i przyspieszy sprzątnięcie takiego dzikiego składowiska odpadów.
1: Niestety, jak to często bywa w przypadku taryfikatorów w Polsce, te kary są śmiesznie niskie i one zazwyczaj wynoszą w granicach 500 zł, a też bądźmy szczerzy, to nie jest łatwo znaleźć kogoś takiego, namierzyć, bo to często jest prowadzone całe śledztwo, weryfikowane przez strażników papierki, czy nie znajduje się jakaś faktura. Rzeczywiście udaje się złapać takie osoby, ale no bądźmy szczerzy, to jest duże zaangażowanie czasu, pracy, energii i finalnie ktoś dostaje mandat, który w dzisiejszych czasach nie jest za bardzo odstraszający. Te mandaty przy oczywiście tych większych przymiecenia, gdzie to jest już zjawisko wręcz niszczenia przyrody, są wyższe, ale to też są zawsze trudne sprawy do prowadzenia, dlatego no, nie warto przede wszystkim kombinować, może nie tyle z powodu tych kar, bo one nie są niestety zbyt groźne, ale przede wszystkim dlatego, że to jest nieopłacalne, bo te śmieci można po prostu bezpłatnie oddać, nic nie ryzykując, wystarczy podjechać autem na jeden z wskazanych czterech adresów i każdy może bezpłatnie rozwiązać swój problem.
0: Ja też tylko dodam, że my jako miasto i Straż Miejska od kilku lat systematycznie wyposażamy Straż Miejską w nowe fotopułapki. Te fotopułapki przenoszą efekt, ponieważ one po prostu odstraszają. Jeżeli ktoś ją zauważy, to tych śmieci nie wyrzuci. Natomiast też bardzo często, dzięki fotopułapkom głównie, właśnie udaje się uchwycić sprawcę, czy to jest rejestracja samochodu. Najczęściej po rejestracji samochodów dochodzimy do tego, kto te śmieci wyrzucił, ale często jest też tak, że po prostu no, jak ktoś zobaczy taką kamerę czy taką fotopułapkę na drzewie, to już z tego rezygnuje. Ale niestety wszystkie nasze skwery, parki, szczególnie te parki na uboczach, no to każdy z nas widzi chyba sterty opon. To jest ewidentnie, ktoś po prostu przywozi, nie chce mu się utylizować, za to też są koszty. Więc po prostu zbiera od ludzi opony i przywozi i wyrzuca w jedno miejsce. A każdy mieszkaniec, dla mnie to jest akurat kluczowe te opony, bo jak nawet galante sprzątanie w tym roku było, to znowu na skwerze, który jest, można powiedzieć, schowany, gdzie przebywają mieszkańcy, było chyba 8 opon. Zawieźć opony, wsadzić do bagażnika i zawieźć na przodzie jest po problemie. A opona nie rozkłada się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Poza tym już nie mówiąc, jak szkodliwa jest jej skład dla środowiska. Więc staramy się, jak możemy, z tym walczyć. I też widzicie, zresztą Straż Miejska komunikuje te sukcesy zarówno przez social media, jak i przez swoje strony internetowe, że udało się kolejne osoby złapać. Ale to wszystko nadal jest mental ludzki, po prostu. No jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby spakować worek śmieci czy meble do busa i wywieźć na przok, no to nawet nasze akcje nie pomogą. Ale staramy się przekonywać, bo każda osoba kolejna przekonana przed tym, jak zrobi teraz remont na wiosnę, zawiezie je do przoku, to jest po prostu czystsza okolica, no i też przok odzyska po prostu coś z tego, co będzie mógł.
3: Strażnicy, kiedy realizują taką interwencję dotyczącą podrzucenia śmieci, starają się ustalić chociażby świadków takiego zdarzenia, okolicznych mieszkańców, no bo często oczywiście jest tak, że te śmieci pochodzą z jakichś okolicznych mieszkańców, wcale nie są przywożone z daleka, ale też starają się oczywiście przejrzeć te wyrzucone rzeczy tak, aby ewentualnie natrafić na jakiś ślad z tego, do kogo one mogą pochodzić. Kilka takich sytuacji było, że faktycznie udało się dotrzeć do właścicieli danych śmieci, nałożyć na niego chociażby właśnie mandat karny.
2: O szczegóły pytał Grzegorz Mich.
5: SK Łódź News.
2: Mają zaledwie kilka lat, ale muzycznej pasji i scenicznego temperamentu mogą im pozazdrościć zawodowcy. Przedszkolaki z Łodzi i regionu wystąpiły na prawdziwej scenie przy nadkompletach i owacjach na widowni. Dzieci śpiewały arie operowe, operetkowe oraz musicalowe hity. W Teatrze Muzycznym w Łodzi była Ela Piotrowska.
6: Co śpiewałyście?
7: Moja mama z miasta, ją kocham.

0: tata bardzo kibicował. Przywoziłem też na próby. Wspieraliśmy.
1: Dumni z dziecka?
2: Już drugi raz. W zeszłym roku był jego debiut jako 4-latek. W tym roku jako 5-latek. W zeszłym roku brunetki, blondynki. W tym roku usta milczą. Bardzo lubi śpiewać. I właśnie to jest piękne, że tutaj dzieci mają możliwość się sprawdzić. Mają możliwość wejścia na scenę, poznania innego repertuaru.

0: historię.
1: Historię należy znać.
2: Tak, tak jest. Trzeba znać, że wszystkie święta Polski, uchwalenia Konstytucji, Dzień Flagi, tak wszystkie święta powinno się znać, bo to nasze narodowe święta.
3: I biegniemy tu dlatego ogólnie.
1: I takie dni, takie wydarzenia trzeba świętować.
2: Tak, są bardzo ważne.
1: A wy świętujecie na sportowo?
4: Tak. Jak jest okazja, no to jak najbardziej.
5: Trzeba korzystać.
1: I to jest taka dobra okazja, żeby tę historię połączyć z aktywnością.
6: Tak.
3: A potem jest bardzo duże zmęczenie.
1: Ale chyba takie fajne zmęczenie.
3: Tak, potem czuć satysfakcję dużą bardzo, że to przebiegłeś, że to zrobiłeś i że po prostu, że miałeś zabawę, fun taki.
4: Pierwsze miejsca nie mają znaczenia, miejsca to tylko taki dodatek. Liczy się ważna zabawa i w ogóle chęć do tego startowania.
1: A wy lubicie w ogóle historię? To was interesuje?
6: Tak.
3: Ogólnie
4: zależy jaką, bo jak polską to tak, a tak to nie.
5: Bo ja też dokładnie.
1: Też tak macie, że lubicie czytać albo dowiadywać się o tym, co kiedyś się wydarzyło w naszym kraju?
3: Tak.
4: Lubię czytać o takich dramatycznych, czyli wojny, czyli...
3: Tak,
2: jest to bardzo ciekawe, jest to bardzo ciekawe, ponieważ są to rzeczy, o których nie wiedzieliśmy wcześniej.
1: Na przykład o czym?
2: Może na przykład bitwa pod Grunwaldem odbyła się w 1400 albo którymś tam roku i że jakiś malarz tam namalował.
4: Ja nie namalował. Nie wiedziałem, że Józef Piłsudski to był taki generał wojska w czasach wojny.
1: Ja naprawdę widzę, że wy się tą historią interesujecie.
2: Tak.
1: No to brawa dla was. No jak się czujecie w tych kolorach, w tym stroju?
7: Dobrze.
1: Czy to jest dla was ważny bieg?
7: Tak.
8: Zawsze ten bieg jest połączony z kolorami biało-czerwonymi, a Arturo Górek, jestem dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu. I mamy nadzieję, że tak zawsze będzie.
1: Ja mam takie wrażenie, że te dzieciaki nie są tutaj na siłę, że one po prostu wiedzą, z jakiej okazji jest ten bieg, po prostu chcą brać w nim udział.
8: Zawsze jest formuła edukacyjna. Te dzieci przy okazji, że mogą rozwijać się sportowo, że poznają zdrowy tryb życia, to oczywiście poznają też naszą historię i jest to bardzo ważne. Kultywowanie tej historii to jest nasza duma.
1: Mam takie wrażenie, że jest pan takim człowiekiem, którego szczególnie cieszy taki widok, czyli aktywność, a po drugie duża dawka historii i co ważne, tutaj nie brakuje biało-czerwonych elementów.
9: Zgadza się. Łukasz Politański, Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Mamy tutaj połączenie wielu elementów. Ja w ogóle cieszę się, że to już kolejna edycja biegu, który organizowany jest przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, w naszym bełchatowskim parku, który jest miejscem idealnym na tego typu wydarzenia. To po pierwsze. Po drugie cieszy, że pomimo pogody, akurat ja z tego deszczu cieszę się bardzo, bo mamy naprawdę czas dużej suszy, ale cieszę się, że ilość dzieci, która odwiedziła nas w tym roku jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Dzieciaki przychodzą bardzo licznie. Wszyscy ubrani, albo prawie wszyscy ubrani, bądź posiadający elementy naszych barw narodowych, a więc te biało-czerwone kokardy, flagi, koszulki, spodenki, no różne, różniste formy prezentacji tych barw narodowych tutaj są. Jest to taki widoczny sygnał przywiązania do tych wartości tradycji narodowych. Po trzecie i chyba najważniejsze, cieszę się, że tak liczne grono młodych osób przez formę zabawy jakby nie było, czyli przez tą sportową formę oswaja się troszeczkę z historią naszego kraju, z historią, która nie jest łatwa. Jest bardzo, można powiedzieć, skomplikowana, a jednak dzięki tego typu wydarzeniom zachęcamy, tak? No to słynne przysłowie, już może nagminnie powtarzam, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, ale tutaj mamy tego taki dobitny przykład, że jeżeli te młode osoby w jakiś sposób zarazimy zainteresowaniem do naszej przeszłości, do korzeni, to być może któraś z tych osób, która dzisiaj bierze udział w biegu, zechce sięgnąć do książki, otworzyć jakiś film historyczny na YouTubie, dowiedzieć się czegoś więcej o naszej wspólnej przeszłości.
1: A jak będą słyszeć hymn, to serducho zabije mocniej.
9: No, to wszystkim nam serducho zabije mocniej, niezależnie od wieku. Kiedy słyszymy polski hymn, to serce zawsze bije mocniej.
10: A na miejscu był Rafał Różycki. SK Łódź. Polskie szkoły coraz częściej przypominają centra ratownictwa. Do kolejnych placówek trafiają defibrylatory, ale to nie wszystko, bo dzieciaki przechodzą też profesjonalne szkolenie. Tak jest m.in. w gminie Kluki pod Bełchatowem.
11: Zawsze w stanie zagrożenia życia. Ono pomaga, ratuje, resetuje serce, pracę serca.
12: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić akcję.
13: Ciśnij,

0: przyciskiem.
1: Tak, mocno.
0: Wykonaj defibrylację. Defibrylacja wykonana.
2: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
0: Otwórz opakowanie z elektrodami.
3: Samo urządzenie prosta działania. Cezary Obchodki, program wolontariatu pracowniczego. KWB, Bohatów, PGE. Zawsze w stanie zagrożenia życia. Urządzenie wyłapuje 4 anomalia pracy serca, m.in. migotanie komór, asystolia. I tylko w takich przypadku podejmuje decyzję o władowaniu. Każdy ruch, każda czynność jest powiadamiana. Urządzenie z nami współpracuje. Mówi nam, jaki jest następny krok. To ono decyduje, co w tej chwili mamy wykonać. Nasza rola to wykonywanie tylko i wyłącznie poleceń urządzenia. Samo użycie AD podczas akcji zatrzymania zwiększa szanse na utrzymanie poszkodowanego do 70%. To w takich przypadkach jest bardzo dużo. Fajnie, że jest, powiem tak w cudzysłowie, moda na bezpieczeństwo. Jest taki trend na bezpieczeństwo, na pierwszą pomoc. Za tym idzie rozbudowana sieć ogólno dostępnych urządzeń w miastach, w dużych miastach, ale i w takich jak nawet tutaj, w Kluki, tak? Mniejsze miejscowości, a już dbają o to, żeby ta sieć AD była duża, zamknięta, tak? Im więcej, tym lepiej. Fajnie, jak za tym idzie odpowiednie szkolenie. Wtedy to wzmacnia jednostkę czynności społeczeństwa. To społeczeństwo jest wyedukowane, ale też przełamujemy bariery użycia samego urządzenia.
4: To służy do przywracania akcji serca. Czy tak naprawdę przyłożyć elektrody i urządzenie nas prowadzi za rączkę.
3: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji. I fajnie się z nimi pracuje, ale też widzę na szkoleniach, to nie tylko jest chęć do poznania nowych rzeczy, ale też pogłębiania wiedzy. No i to nas cieszy.
5: To jest bardzo potrzebne urządzenie w dzisiejszych czasach. Katarzyna Kowalczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Wandy Malczewskiej w Parzynie. Im więcej ich będzie rozmieszczonych na terenie kraju, czy też naszej gminy przede wszystkim, tym lepiej dla w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. To jest bardzo ważne urządzenie. Jest ono tak konstruowane, że nawet w obsłudze poradzi sobie każdy mieszkaniec, a pamiętajmy, że każde życie jest bezcenne i ważne. W dzisiejszych czasach dzieci już w szkole podstawowej, w najmłodszych klasach są uczone, że znajomość numerów alarmowych jest bardzo ważna, bo sam telefon na numer alarmowy już jest zakresem pierwszej pomocy. Dalsze czynności, oczywiście, no może tak być, że ktoś się tam będzie obawiał czy bał, ale w dzisiejszych czasach podstaw pierwszej pomocy uczymy już w klasach 1-3. Numery alarmowe dzieci znają w oddziałach przedszkolnych już, a w starszych klasach oczywiście pierwsza pomoc jest dalej rozszerzana, bo jest na etapie zdawania karty rowerowej, no i edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8.
6: Jesteśmy bardzo zaskoczeni, jak pozytywnie, jak dzieci w ogóle reagują. Tomasz Tarnowski, pracownik oddziału kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Jesteśmy po raz drugi w gminie Kluki. Obecny tegoroczny projekt AED Impuls Życia na terenie gminy Kluki. Celem projektu był zakup 3 urządzeń AED do ratowania życia, który zainstalowaliśmy w 3 szkołach. W szkole w Kaszywicach, w szkole w Parzynie oraz w szkole w Klukach. Kolejnymi działaniami, które były przeprowadzone w ramach projektu tego, o którym wspomniałem, był również szkolenie z pierwszej pomocy na wszystkich placówkach oświatowych z zakresu pierwszej pomocy dla klas 1-3. Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów klas 1-3 we wszystkich szkołach podstawowych oraz kurs pierwszej pomocy oraz z zakresu działania urządzenia AED dla uczniów 4-8. Ale również mieliśmy spotkanie w remizie strażackiej, gdzie mieszkańcy również zostali zapoznani z działaniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim uruchamiania urządzenia AED, które będzie znajdowało się we wszystkich szkołach na zewnątrz budynku.
7: A na miejscu był Rafał Rózewski.
8: SK Łódź News.
9: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koń Aquarius.
10: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
11: Jest to Aquarius, 6-letni wałach rasy wielkopolskiej, pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amroszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi. Aquarius został zakupiony z

0: budżetu obywatelskiego za 40 tysięcy złotych.
1: Jest to koń spokojny, z bardzo taką zrównoważoną głową, jest niesamowicie przyjazny dla człowieka, uwielbia być miziany, jest też strasznie ciekawski. Dla nikogo nie stwarza tak naprawdę zagrożenia.
2: W jaki sposób będzie służył?
1: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
2: Ile obecnie mamy koni i czy ta liczba jest wystarczająca?
1: Na obecną chwilę mamy 8 koni. Jest to bardzo dobra liczba, nie jest to ani za dużo, ani za mało i jesteśmy tym w stanie zabezpieczyć wszelkie wydarzenia.
2: W jaki sposób takiego konia się przygotowywuje do służby?
1: Koń przechodzi trening tak zwany odczulający, kiedy przyzwyczajamy go, że wszelkie straszaki, głośne dźwięki, huki, flary, dymy nie są dla niego niczym groźnym, gdyż u koni podstawowym aspektem przetrwania jest ucieczka podczas zagrożenia. My staramy się mu pokazać, że nie jest to dla niego zagrożeniem, aby właśnie nie reagował ucieczką na te wszelkie dźwięki czy inne rzeczy.
2: A jak długo koń służy?
1: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
2: A co na emeryturze?
1: A na emeryturze koń ma spokój od wszelkich meczy, jednak nadal odpoczywa na pewno, ma dużo wolnego czasu, aczkolwiek jeśli zdrowie na to pozwala, nie jest on wykluczony z ruchu, gdyż to jest też dla koni bardzo ważne, aby były w ruchu.
2: Czy w najbliższej przyszłości pojawią się następne konie w straży?
1: A to jeszcze zobaczymy.
3: Tematem zajął się nasz reporter Daniel Tekliński. Za więziennym murem przy ulicy Smutnej w Łodzi scena spotkała się z rzeczywistością osadzonych. W areszcie śledczym pokazano specjalne przedstawienie kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowane przez Teatr Jaracza.
2: Co obejrzą osadzeni?
4: Obejrzymy kartotekę Tadeusza Różewicza, utwór z 1959 roku.
2: Tłumaczy Paweł Sztabowski z Teatru Jaracza.
4: Który, no, to był wielki przełom w ogóle w teatrze, jakby w historii polskiej kultury, bo ta kartoteka wprowadziła w ogóle nowy typ bohatera do dramatu, czyli takiego bohatera, który nic nie robi, odmawia robienia czegokolwiek z sobie tylko wiadomych powodów. A druga rzecz, przez to, że dla Różewicza jakąś wielką traumą i ważnym doświadczeniem było doświadczenie wojenne, przeżycie wojny, on jakby był takim zwolennikiem, postulował pisanie prostym językiem. Więc też ten prosty język, zupełnie inna narracja, no były czymś takim niespotykanym. I my tę sytuację zapisaną przez Różewicza, no staraliśmy się przybliżyć właśnie do współczesności. Nie nazywamy tego bohatera wprost jakby bohaterem osadzonym, ale jest to na pewno bohater w jakiś sposób też odcięty od rzeczywistości. Nie chcę tu za dużo zdradzać, ale przychodzą do niego, czy to na zasadzie wyrzutów sumienia, czy to na zasadzie jakiejś traumy, różne wspomnienia, różne postaci, które przynoszą do niego swoje pretensje, otwierają w nim jakieś marzenia, więc wydaje się, że ta sztuka, ona mimo właśnie tego, że napisana w bardzo określonym czasie, niewiele się zestarzała.
2: Czy to dla nich ważne wydarzenie?
5: Jest to ogromne wydarzenie, wiemy to już po wczorajszym dniu dla osadzonych, ale też dla kadry penitencjarnej. Porucznik Daria Sadowska, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi. Jest to wydarzenie w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. Osadzeni mają możliwość kontaktu bezpośredniego ze sztuką, z aktorami. Niesamowite przedsięwzięcie, które przynosi same dobre korzyści. Na pewno te refleksje długo zostaną z osadzonymi i niewątpliwie sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia, która dość prosta, ale ujmująca i jakby adekwatna do sytuacji, pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję. Fantastyczne przedsięwzięcie, mam nadzieję, że nie ostatnie. Łącznie spektakl obejrzy 100 osadzonych. W dniu dzisiejszym będą to dwie grupy po 25 osób i wczoraj również były to dwie grupy 25-osobowe. Osadzeni dobrowolnie mieli możliwość zapisania się do udziału, wzięcia udziału w spektaklu, co rzeczywiście wzbudzało lekkie takie zastanowienie, co to za spektakl, kto będzie go przedstawiał, więc rzeczywiście duże wydarzenie dla osadzonych.
6: Przechodziłam, no i usłyszałam.

0: że mnie kołasz.
1: Ja? Ja ciebie?
0: Minęło 15 lat, jak wyszedłeś z domu, nie dałeś na
1: tak, wiem.
2: Jak doszło do realizacji tego przedsięwzięcia?
3: To jest projekt, który był złożony w zeszłym roku w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego.
2: Mówi Damian Raczkowski z budżetu obywatelskiego.
3: I głosami Łodzian został jakby dopuszczony do realizacji. Wszystkim nam kojarzy się budżet obywatelski zazwyczaj z twardymi inwestycjami, place zabaw, jakaś infrastruktura. Mamy tutaj też przykład, że ten budżet obywatelski może mieć zupełnie inną twarz, kreatywną, taką, którego tego pomysłu nikt by się nie spodziewał. Powiem też taką ciekawostkę, że pamiętam ten projekt, jak trafił do nas w zeszłym roku. Pamiętam, że był to jeden chyba z najbardziej dyskutowalnych projektów, czy w ogóle możemy go realizować, czy dopuścić go do głosowania, czy on w jakimś stopniu nie ogranicza, czy jest fajny, czy nie. No ale doszliśmy do wniosku, że trzeba zaryzykować i spróbować zobaczyć, czy zyska po pierwsze poparcie Łodzian. I tak się stało. I to też pokazuje, że te projekty, które są zgłaszane przez mieszkańców, one są naprawdę skrajnie, totalnie różne i trafiają do różnych odbiorców. My jesteśmy teraz w przededniu nowej edycji budżetu obywatelskiego. De facto w najbliższych 2 tygodniach poznacie Państwo listę projektów dopuszczoną w tym roku do głosowania do budżetu obywatelskiego. Mogę zapowiedzieć, że to jest ponad 300 projektów, w tym tak samo kreatywne i oryginalne pomysły, jak ten, który dzisiaj jest realizowany. I ta konferencja też ma pokazać to, że te zadania są realnie finansowane i realnie realizowane. To nie są projekty, których nikt nie wie.
2: Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński. Tuż po weekendzie startuje 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Zapytaliśmy uczniów, czy się stresują. Będzie też o zmianach na tegorocznym egzaminie.
4: Boisz się egzaminu?
5: Nie za bardzo. Luźno. Kasper Jadwiszczak. Myślę, że jestem dobrze przygotowany. Liczę na też lekturę, na Małego Księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szans. No i jakoś to będzie.
4: A masz pewniaki, jeśli chodzi o lektury?
5: No, nie za bardzo, nie.
4: Ale wiemy, na co chciałbyś trafić.
5: Tak. No, najbardziej na Małego Księcia. Myślę, że najlepiej będzie.
4: A na co nie chciałbyś trafić?
5: Na jakieś Quo Vadis albo Zemstę nie chciałbym trafić.
4: Czy jest stres, czy nie?
6: Jest trochę stres. Dominik Luskota. Głównie matematyką, bo inne języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
4: Pięta Achillesowa, tak?
6: Można by tak powiedzieć.
4: Konkretnie jakiś dział matematyki na przykład cię stresuje i nie chciałbyś na niego trafić? Jak to wygląda?
6: Algebra i potęgi pierwiastków naprawdę to są dla mnie dosyć ciężkie rzeczy i ciężko mi je naprawdę zrozumieć.
4: Podpytam o język polski. Czy ty masz jakieś pewniaki, jeśli chodzi o lektury?
6: Nie mam.
4: Na co chciałbyś trafić?
6: Na jakieś właśnie też kamienie na szaniec. Fajnie by było, jakby była opowieść wigilijna. Nie chciałbym na pewno trafić na jakieś Pany Tadeusze, Quo Vadise, tego typu rzeczy.
4: Czy o tym egzaminie na przykład sobie już tak myślisz od dłuższego czasu? Takie obawy się pojawiają, czy raczej to jest taka formalność?
6: Dosyć ciągnął się za mną stres związany z egzaminami, ale teraz już bardziej ustało, jeśli wiem, jak ten egzamin wygląda po egzaminach próbnych. To wiem, jak to wygląda i mam teraz pełny obraz już tego, jak to wygląda, więc stres się obniżył, że tak powiem.
4: Jest trema przed egzaminem?
7: Lekka jest, Wojciech Pożyżyński. Bardziej z tego, że obawiam się lektury, jaka może być. Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
4: A na przykład analizowałeś, jakie były lektury w poprzednich latach i co mogłoby być w tym roku, czy nie?
7: Nie skupiałem się na tym za bardzo.
4: Ten egzamin to takie podsumowanie 8 lat nauki. Myślisz, że ta wiedza jest na tyle dobra w tej głowie, że nie będzie problemu na egzaminie?
7: Myślę, że takie podstawy tak, ale jeszcze niektóre rzeczy trzeba powtórzyć.
4: A z tych 3 egzaminów, którego obawiasz się najbardziej?
7: Chyba 2.
4: Matematyka.
7: Matematyka? No bo trochę niektóre rzeczy ciężko mi obliczyć, jeżeli chodzi o równania różnego typu.
4: Czy jest się czego bać, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty?
8: Nie wiem, zależy. Nikola Buczkowska. Szczerze to ja się najbardziej boję matematyki. Z innymi mam taki większy luz, bo rozumiem.
4: No jesteś już po próbnym egzaminie. Jak to wyszło właśnie na tym próbnym?
8: Mam nadzieję, że lepiej pójdzie mi na oficjalnych.
4: Czyli najbardziej obawiasz się matematyki?
8: Tak.
4: Reszta na luzie?
8: Tak. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, jak myślę, i wszystko pójdzie dobrze.
4: No bo to jednak ma też wpływ na to, co będzie później, jeśli chodzi o tą edukację.
8: Dokładnie, to zależy i chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
4: To gdzieś tam siedzi w głowie, że te wyniki egzaminu no, będą miały na to wpływ?
8: No, zapewne tak.
4: Ale tak podchodzisz na spokojnie?

0: tak, na spokojnie. Na razie jest luz.
1: Stresujesz się?
2: No, stresuję się. W tym roku was egzamin jest trudny dla mnie. Najbardziej się boję matematyki, angielski na luzie i polski raczej też.
1: A jakie masz typy, jeśli chodzi o lektury?
2: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady. A nie chciałbym Quo Vadis. No, ja bym chciał się dostać do liceum wymarzonego.
1: No, dlatego warto na tym egzaminie wypaść jak najlepiej.
2: Najlepiej, no.
1: U ciebie jest stres, czy nie?
3: Jest, duży stres. Laura Walęciak. Ale najbardziej to przez to, że mogę się nie dostać do wymarzonej szkoły. To jest taki największy mój stres. Najgorzej myślę, że pójdzie mi matematyka. Zresztą to raczej na luzie.
1: A może nie będzie tak źle z tą matematyką?
3: Może się uda. Się okaże.
1: A czego nie lubisz w matematyce? Wszystkiego?
3: Tak. Matematyka to nie jest mój ulubiony przedmiot. Zdecydowanie nie.
1: A co może być kluczowe, żeby dobrze napisać ten egzamin ósmoklasisty? No bo wiedza w głowie na pewno jest i to nie mała, więc może trzeba zachować spokój, być pewnym siebie i będzie dobrze.
3: Myślę, że tak powinno być i że wtedy jakoś powinno lepiej pójść, bo nie mamy tej takiej złej energii. I mi się wydaje właśnie, że tak powinno być. Nie stresować się i iść dalej.
1: Wierzyć w siebie.
3: Tak.
4: Stres i w sumie podekscytowanie mieli na gryź. Bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
1: Na co liczysz?
4: Liczę na to, że będą łatwe i liczę na to, że lektury będą takie, jakie są mówione przez nauczycieli.
1: A macie jakieś pewniaki? Rozmawiacie między sobą? Co może być?
4: Myślę, że rozmowa to akurat dużo rozmawiamy, ale czy mamy jakieś pewniaki? No nie wiem, ja na pewno myślę, że z lektur, no to myślę, że takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
1: A jeśli to będzie, to dobrze? Ucieszysz się?
4: Tak, bo akurat te lektury umiem i dobrze pamiętam.
1: A jeśli chodzi o królową nauk, to tutaj jakie nastroje?
4: W sensie, no ja troszeczkę się stresuję matematyką, na pewno bardziej niż polskim i angielskim, ale myślę, że na tyle potrafię, że myślę, że podejdę do tego sprawdzianu, do tego egzaminu lepiej niż inni na przykład, którzy stresują się.
1: A w czym się czujesz najpewniej, jeśli chodzi o matematykę?
4: W geometrii, bo wzory łatwo mi przychodzą do zapamiętywania.
1: Co się zmienia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?
5: W zasadzie to w roku 2026 egzamin ósmoklasisty nie wprowadza większej rewolucji w porównaniu z rokiem 2025. Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie. Jest to egzamin, można by powiedzieć, w nowej formule, no ale dla uczniów jest czymś nowym w porównaniu do lat poprzednich. Najważniejsze zmiany w egzaminie ósmoklasisty to dłuższy czas pisania egzaminu, język polski 150 minut, matematyka 125 minut i język obcy nowożytny 110 minut, to około 25% więcej niż w latach poprzednich.
1: Czy według pani taka zmiana ma znaczenie? Dlaczego tę zmianę wprowadzono? Wydłużono ten czas?
5: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania egzaminacyjne, dlatego że w chwili obecnej są nowe formy wypowiedzi na języku polskim, czyli oprócz rozprawki i opowiadania może pojawić się również przemówienie. Również mogą być sprawdzane krótkie formy wypowiedzi, takie jak ogłoszenie czy zaproszenie, ale wydaje mi się, że tutaj najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce, gdyż obowiązuje pełny materiał, no i więcej zadań otwartych z matematyki, mniej zadań zamkniętych. Większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
1: To jest dobra zmiana?
5: Tak.
6: Rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek egzamin z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka obcego.
7: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka na

0: Tekija w środę z języka obcego.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka na przykład.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
1: nóż agresywny już
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje dziś, jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektrycznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej

0: W drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba. Sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. To jest bardzo istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną, na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu i gdzieś.
1: A tam... czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placów. placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie

0: proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców to trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no,
0: najbardziej
1: kalendarza
0: jest.
1: Nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
0: tak,
1: w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest

0: Żądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły. Na jak albumy.
0: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SK.pl w zakładce podcasty. SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jakby znowu

0: Britney Spears to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie

0: Tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równo

Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równo

0: budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit? Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie.

0: samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie State of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez State of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że State of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest State of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport.
2: I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
3: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
2: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
3: Mój pierwszy raz w talent show.
2: Mój pierwszy raz talent show.

0: nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz talent show

0: I żaden precasting mnie w ogóle nie chciał, nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: To było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Kto którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze.

0: bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę polską, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tych wizualnych i dźwiękowych, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
4: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
3: Zapach słynny.
4: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
3: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak, dokładnie.
5: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
3: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR?
4: Nie,
3: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
4: To jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
5: Tak, ale często artyści już wykorzystują

0: Mówią ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru, ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
2: Misie słynne.
1: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
2: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
1: Zaczęło się od tego.
0: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studium. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
2: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
2: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
0: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale

0: w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
1: byliśmy zamknięci w domach.
2: Lockdown, pandemia, te sprawy.
0: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
1: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
0: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
1: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
2: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli
2: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku i z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
0: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
0: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj,
0: tak.
1: Klaudii.
0: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
0: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli no, dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i

0: Wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata i co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem Alcyma, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe i oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
1: Sprawdzacie, jak to brzmi.
2: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
1: Od mikrofonu.
2: Tak, mówi super dźwięk, ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
3: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
4: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
4: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę, brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.

0: pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna, energetyczna, ale
1: drugi ma mrok,
0: ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co Ci chodzi, i to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć, a nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów, mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, mam taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum... No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam.

0: Po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje,
1: jest wyrzucanie emocji. Jest,
0: ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze,

0: Czy mogłoby być lepiej?
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... no tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko dodajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.

to my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po dziewiątej, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Carrie Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas i

Rezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas i

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli.

0: Od 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: I po reklamie.

0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
1: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów.

0: zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SC.

0: Już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
3: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
2: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goni Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
4: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
5: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
4: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o.

0: lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu. A słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
3: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
12: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
11: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
13: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
3: Zamelduj się na swój

0: Moim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Łódź na czasie.
16: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. To już w tym miesiącu łódzkie juwenalia i nie tylko dla studentów. Uczelnie i miasto łączy siły i od 29 do 30 maja organizują imprezę dla wszystkich, którzy kupią bilety na plenerowe koncerty. A kto zagra?
17: Na wielkich łódzkich juwenaliach zobaczymy Fukaja, Komę, Sentino, Sokoła,
18: Beatę z Kantem, Ich Troje, Bambi.
16: Festiwalowe miasteczko powstanie na skwerze przy ulicy Lutomierskiej.
19: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
4: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
6: Obawiam się lektury, jaka może być.
15: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
19: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
7: I już prawie 3 minuty po godzinie.

0: 12 umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
1: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
0: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś UFO-ludka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają.

0: 2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szykuj się.

0: próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: To są hity na czasie. Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja Odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Od 8 do 10 maja Łódź stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy stadionie Moto Arena Łódź odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Bilety kupisz w kasach na miejscu oraz na stronie domyszkieletowe.pl.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 170.

0: 76 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Nie przegap okazji na świetną zabawę. Zlot dmuchańców na Młynku. Czekać na Was będzie moc atrakcji. 9-10 maja na Młynku w Łodzi.
2: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: I od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Bogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę. No i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam.

0: Wracam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
7: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
12: I po reklamie.

0: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
1: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
0: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
2: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
0: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No a dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów i jedno opakowanie plus jedno gratis.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14, to oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad, pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle

0: energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont, no albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
1: Reklama. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik. Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring. Zapraszamy do Centrum Nolo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Nolo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
2: Jesteś gotowy?
3: Na co?
2: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
3: W Łódzkiem coś się dzieje?
2: I to sporo. Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
3: Jestem gotowy.
2: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.łódzkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
4: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
2: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem LKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
5: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
2: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.łódzkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
5: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
2: Spot finansowany z funduszy europejskich. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata. To będzie ostatnia reklama.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
7: I po reklamie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum.

0: odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
5: Serce czy rozum?
6: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
5: Szukasz domu albo mieszkania?

0: w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2%.

0: Inwestory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
1: 666-200-204.
0: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty.

0: jeden stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
4: Nie przegap okazji na świetną zabawę. Zlot dmuchańców na Młynku. Czekać na Was będzie moc atrakcji. 9-10 maja na Młynku w Łodzi.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
8: Łódź na czasie.
9: Łukasz Bogdan, witajcie. Ponad 30 łódzkich instytucji kultury szykuje się do Nocy Muzeów. W tym roku będzie ona 16 maja. Od 18 do 1 w nocy będzie można odpocząć na wystawie Ostatnie Lato w willi Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
10: Można tam odpocząć na szeslągu, poczytać gazety, posłuchać płyt, samemu zagrać na pianinie. Wszystkie muzealne zakazy znikają.
9: Mówi Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Muzealnicy zaplanowali też warsztaty, spotkania z artystami oraz specjalne atrakcje plenerowe i gry miejskie.
11: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
13: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
14: Jest rozłożone dużo rzeczy.
15: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
11: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Esca. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio Esca. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
7: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
8: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów i

0: Jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
10: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ty takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
17: do mojej idę.
18: Tylko w tę sobotę. Mango

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: On Skarcyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrną

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: Thank you, DJ.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, skołaj pani twarzy, machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
1: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula, mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
9: Serce czy rozum?
10: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
9: Szukasz

0: w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru.

0: położenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
5: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
11: I po reklamie.
12: Łódź na czasie.
13: Łukasz Bogdan, witajcie. No, mnóstwo gwiazd pojawi się na dniach Piotrkowa Trybunalskiego. Wystąpią m.in. Kaja, OSTR oraz Paktofonika. Święto Miasta odbędzie się w dniach od 13 do 14 czerwca.
14: Serdecznie zapraszam. Moc animacji, moc warsztatów, będą z nami instytucje kultury, a wieczorami bawimy się koncertowo.
13: A zapraszała Agnieszka Wojtaś, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. Szykuje się przednia zabawa.
15: Muzyką się żyje.
16: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej Zduch będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK, a Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Radio SK.

0: Pumpa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina. Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Tak, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
3: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną

0: najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl i wszystko jasne. Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
1: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
1: Serce czy rozum?
2: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
1: Szukasz domu albo mieszkania?

0: szef w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
0: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40,

0: XC60, XC90. Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
1: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
2: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
3: Kierowco, przygotuj się na nowy wymiar jazdy. Jack, marka, która łączy nowoczesną technologię, komfort i wyjątkowy design. Właśnie wjeżdża do Łodzi. Odwiedź nasz nowy autoryzowany salon i serwis Jack MK Centrum przy ulicy Zgierskiej 248 i poznaj samochody, które zmieniają codzienność za kierownicą. Jack MK Centrum. Wsiądź do przyszłości już dziś. Umów się na jazdę testową w MK Centrum lub odwiedź naszą stronę mkcentrum.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
9: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
10: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
9: tak.
10: To jest mniej więcej
9: nie znaczy,
10: to samo.
9: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
8: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aven w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten

0: Zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj.

0: dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej.

0: Duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Serce czy rozum?
11: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
10: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
11: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.
10: A chwilę później twój rozum tylko to potwierdza.
11: Lumina. Apartamenty z tarasem na dachu. Pine Garden. Domy wśród drzew w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
10: GT Factory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
11: 666-200-204.
10: Na hasło radio gwarantowany rabat.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
14: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
21: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
22: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
20: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
21: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
23: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na Dni Otwarte Inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty, prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
26: I po reklamie.

bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jesteś gotowy?
9: Na co?
8: Na funduszowy maj. To miesiąc świętowania wejścia do Unii Europejskiej. Bezpłatne warsztaty u beneficjentów, wycieczki pociągami, lokalne eventy i wiele więcej.
9: W Łódzkiem coś się dzieje?
8: I to sporo! Startujemy 8 maja. Czekają na Was warsztaty z wypiekania chleba, warsztaty z dietetykiem i zawody jeździeckie. A to tylko część atrakcji.
9: Jestem gotowy.
8: Wejściówki na wybrane wydarzenia można wygrać w konkursach organizowanych na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na Facebooku. Więcej na fundusze.ue.lotkie.pl. Spot finansowany z funduszy europejskich.
10: Odjazd! Następna stacja, funduszowy maj.
8: Czeka tu na Was moc atrakcji, warsztatów i wycieczki pociągiem ŁKA po regionie. A to wszystko bezpłatnie.
11: 10 maja Piotrków Trybunalski, 17 maja Łowicz, 24 maja Kutno, 31 maja Sieradz.
8: Rozkład jazdy, to znaczy rejestracja na przejazd, jest możliwa na stronie fundusze.ue.lotkie.pl. Liczba miejsc ograniczona.
11: Obserwujcie Facebooka Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, by być na bieżąco.
8: Spot finansowany z funduszy europejskich.
12: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
13: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Już

0: O idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Już

0: i nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy,
1: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
3: I po reklamie.
2: Łódź na czasie.
4: Łukasz Bogdan, witajcie. Łódź rozpoczyna sezon festiwalowy wielkimi juwenaliami, które odbędą się 29 i 30 maja. W centrum miasta, na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, powstanie festiwalowe miasteczko z koncertami, strefami relaksu i gastronomią. W programie znalazło się 8 koncertów. Pierwszego dnia wystąpią m.in. Beata Kozidrak z projektem Camp, Kizo, Sentino i Soku. Drugiego dnia na scenie pojawi się Bambi, Koma, Fukaj i ich troje. Juwenalia organizowane są wspólnie przez trzy łódzkie uczelnie i miasto.
5: Muzyką się żyje.
6: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na SK.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap dwudziestki w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap dwudziestki, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Win od Gibsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
2: Imprezka.
7: Imprezka.
2: Imprezka. SK.
6: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, a to na początek będzie Thomas Gray i Rumors. Ja jestem. Ja to tak w gratisie. Mati Fuczyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Driscoll 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzamy, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia. Pogoń 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey też za chwilę.
2: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Zamelduj się na swoim M. To już ostatnia szansa, by zamieszkać na osiedlu apartamenty Żołnierska. Przejdź na dni otwarte inwestycji. Już 16 i 17 maja po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prezentacja ostatnich dostępnych mieszkań oraz promocja do 100 tysięcy złotych na wybrany apartament. Sprawdź dostępność i umów się na spotkanie. Apartamenty Żołnierska EU. Zamieszkaj na swoim, w miejscu, które zostanie z tobą na lata.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
7: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Serce czy rozum?
18: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
17: Szukasz domu albo mieszkania w Łodzi?
18: Wchodzisz i czujesz, że to jest to.

0: GTF w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring. I poręczki.

0: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielski ustny i polski ustny i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 obliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
14: Jak tak, to Allegro.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przeżyć.

0: Pulsem 2.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową

0: termyunieju.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
0: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
5: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
4: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałek z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Już gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Datę i miejsce możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Imprezka. Eska.
4: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

1 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć. Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Stelia w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
9: Serce czy rozum?
10: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
9: Szukasz

0: zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Factory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666-200-204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
0: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
2: To będzie ostatnia reklama. Bartuś, co ty tam tak skrobisz w tym notesie?
3: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
2: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
3: Zaczynam od nauki. W MoleCoLab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne, kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie kruasantów.
2: Ambitnie! Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
3: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
4: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
2: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.loc.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
3: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
5: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich i po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Polisman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Nowe Volvo dostępne od ręki? Tak, w salonie Volvo Bednarek to możliwe. XC40, XC60, XC90? Wszystkie dostępne od ręki czekają właśnie na Ciebie. Jeżeli masz już Volvo, zadbaj o nie w naszym Car Spa. Zabezpieczenie folią PPF, renowacja lakieru, nałożenie powłoki ceramicznej lub czyszczenie i impregnacja wnętrz. Chcesz pozostawić swoje auto w rozliczeniu lub myślisz o używanym Volvo? Mamy największy wybór samochodów w programie Volvo Select w Łodzi. Volvo Bednarek, Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164.
3: Serce czy rozum?
2: Najlepsze decyzje to te, w których jedno i drugie mówi tak.
3: Szukasz domu albo

0: w mieście. Zagajnikowa. Gotowe mieszkania przy parku.
1: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
0: 666 200 204.
1: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.

0: GT Faktory. Budujemy domy i mieszkania w Łodzi od 15 lat.
1: 666-200-204.
0: Na hasło radio gwarantowany rabat.
2: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.

0: tłuszcz, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
1: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
0: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
1: Darmową?
0: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.pl.
1: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
0: To co? Kawka na drogę?
1: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
2: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych.
5: Czekamy.
6: Łódź na czasie.
7: Łukasz Bogdan, witajcie. Do Łodzi wraca Festiwal Alternatywnej Elektroniki. Już 26 i 27 czerwca odbędzie się Rave Kiabik. Wydarzenie, które połączy sety DJ-skie, koncerty i sztukę w industrialnych przestrzeniach miasta.
8: Planujemy ożywić troszeczkę więcej przestrzeni. Jedna scena bardziej koncertowa, druga scena bardziej klubowa i co ważne też otwarcie na nowe gatunki muzyki.
7: Mówi organizator Igor Hanke. Impreza odbędzie się w fuzji przy Milionowej i po fabrycznych halach Bukieńczej Łodzi przy ulicy Niciarnianej 52.
9: Muzyką się żyje.
10: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć między innymi hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Impreska.
10: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Two ships in the night.

0: W tym sensie chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo, można je spotkać na każdym kroku, uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić, aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe, ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe, no bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama.
2: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Manufaktura na pierwszym poziomie.
1: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to miło i Zalian, i dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie. I ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

To Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i

Minus do wyboru, no ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę, Swedish House Mafia będzie.

0: Łódź na czasie.
1: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Pod koniec miesiąca w Łodzi odbędą się Juwenalia. Dwudniowe święto studentów, ale nie tylko, bo z koncertami znanych artystów dla wszystkich. Równolegle w EC1 Łódź Miasto Kultury zaplanowano Sea Bloggers. Duże wydarzenie dla twórców internetowych i branży social mediów. Na zakończenie miesiąca, 31 maja, Stary Rynek i Park Staromiejski wypełnią się atrakcjami dla najmłodszych podczas Miejskiego Dnia Dziecka z koncertami, warsztatami i animacjami dla całych rodzin.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper

wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Maimecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały. I bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

Przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gips do Up House for Money Livin. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Faithless in Neurology, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Walkin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: A to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Stygnie lato, to Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Łeżka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na esk.pl. Autoprom.